0: chegasse a linhas do Polo em casa. Vili se wściekłość pozbył do pracy.
1: Również i w Polsce dzieła Tomasza Manna zaliczają się do najpopularniejszych pozycji niemieckiej literatury ostatnich dziesięcioleci. W naszym studio rozmawiamy z panią Marią Kurecką, której nazwisko związane jest jak najbardziej z twórczością Tomasza Manna.
0: Do drzwi, a dzieci se mogą koniecznie pustić do pracy. Pan Manna se najdříve ptá na zdrowotnictwo swej maminki.
1: Pani Mario, czy zechciałaby Pani powiedzieć nam kilka słów na temat Pani powiązań zawodowych z twórczością Tomasza Manna?
2: Trudno mi może od razu mówić o osobistych moich powiązaniach z twórczością Tomasza Manna, czy zawodowych, jak Pani mówi. Może ze względu na rocznicę obchodzoną w czerwcu.
3: Kazanje Ustra so izjavili nekateri politiki v Bonu, ter hkrati izrazili upanje, da bodo Rusla kmalo pomilostili.
4: Menimo ja kako bo širjeno apenzo skrizali mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umulher na Otman Miradi pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Ujerumani wakuu na wasaidizi wetu tunakutakini mwaka mwema wa furaha
5: na uzima. A shirin mu na makon jiya mun kammala jerin tarihin gine-ginen al'ajabi da suka dade shekara da shekaru a wannan duniya.
6: Na ilu kwa leo ni tarehe mosi mwaka 1987 tuna kipindi maalum cha kujiburudisha.
5: Kafin mu fara gabatar da shirin na yau muna yi wa masu saurari albishar akan sabon jerin shirin mutum da duniyarsa.
6: Mwaka mpya au maazimio yetu mpya utasemaje?
4: Nadhani kama watangazaji kilicho muhimu kwanza ni kuombeana uzima na furaha, na pili ni kuzidi kuvutia
7: Я программу 13 лет. А скоро я гадаю, что там будет.